0: Problem reelekcji. Prezydent nie musiałby się nikomu kłaniać, z nikim się układać, żeby mieć szansę na ponowne poparcie podczas wyborów. Być może trzeba zwiększyć również pułap wiekowy, bo w tej chwili prezydentem może być osoba, która ma ukończonych 35 lat. Tu jestem nie do końca fair, bo ja sam miałem 41, kiedy byłem wybrany, a teraz powiem coś, co jest przeciwko temu. Być może powinniśmy wybrać prezydenta, który jest powyżej 50, żeby to był polityk już doświadczony i raczej kończący swoją aktywność polityczną, a nie uważający prezydenturę za trampolinę i marzący o dalszych rolach. Tak mówi Aleksander Kwaśniewski. W Rzeczpospolitej także na temat nowej konstytucji wypowiada się, a właściwie się nie wypowiada. To jest interesujący wywiad. Barbara Piwnik, która weszła w skład Rady Nowej Konstytucji. Bo najpierw mówi tak, niewątpliwie trzeba zmienić polską konstytucję. No to pada pytanie oczywiste, co trzeba zmienić w tejże konstytucji. Na to Barbara Piwnik odpowiada. Nie będę mówić o zakresie zmian potrzebnych w konstytucji, o moich pomysłach i propozycjach na reformę, po to, by nie nadawać społecznej debacie konkretnego tonu i kierunku. Będę konsekwentnie unikać artykułowania tego, co jest potrzebne, a co nie. Niech najpierw wybrzmi głos obywateli w społecznej dyskusji. Nie wiem, jak wyobraża sobie to pani sędzia Piwnik, że my będziemy się teraz na jakichś agorach gromadzić i dyskutować, a dopiero potem, jak coś wydyskutujemy, to wtedy wejdzie Barbara Piwnik i powie, co ona na ten temat myśli, ale no ale właśnie tak nie będzie. Natomiast jeszcze jeden cytat z pani sędzi. Pan prezydent oczekuje od nas ciężkiej, wytężonej pracy i tego, że w ramach toczącej się dyskusji będziemy przedstawiać mu nasze stanowisko. Tak sobie pomyślałam, że naiwność innych czasem rozczula, czasem bawi, a czasem po prostu irytuje. W czwartkowym poranku nasz pierwszy gość, dr Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Wczoraj wystartował polsko-ukraiński kongres historyczny. Bierze w nim udział około 100 badaczy z Polski i Ukrainy. Celem, jak państwo napisali w zapowiedzi, jest stworzenie przestrzeni do rzeczowego dialogu naukowego. A ponieważ kongres jest poświęcony pamięci Juliusza Mieroszewskiego, to zacznijmy od takiego cytatu z niego, który ja bardzo lubię, uważam za słuszny, ale zaraz zapytam pana o opinię. Mieroszewski kiedyś napisał, że polityka w 70, a może nawet w 80% jest dyskusją na temat historii.
1: Zgadzam się z nim, chociaż nie jestem historykiem z zawodu. Natomiast rzeczywiście, jeżeli prześledzimy dyskusję, zwłaszcza w naszym regionie, bardzo złożonym, jeżeli chodzi o doświadczenie historyczne, to jeżeli zdrapiemy tą warstwę współczesności, to dostrzeżemy, że analogie historyczne, metafory historyczne, odwołania do historii w zasadzie stanowią gro dyskusji. Posługujemy się historią po to, żeby zrozumieć teraźniejszość i jakoś sobie spróbować wyobrazić przyszłość. I to też nie jest cecha wyłącznie historyków, bo wtedy można byłoby odpowiedzieć hasłem, że zostawmy ten temat historykom, niech oni sami to wszystko rozstrzygną, ale niestety, czy stety tak nie jest, dlatego że jest problem wyobraźni społecznej, świadomości zbiorowej, tożsamości narodowej. Więc rzeczywiście Mieroszewski uchwycił istotę rzeczy. I stąd ten kongres widzimy, że jest, tylko wymaga on uzupełnienia jakichś luk badawczych, bo temu też służy, ale przede wszystkim zastanowienie się, jak rozmowa o przyszłości, którą Polska i Ukraina toczą i muszą toczyć, wpływać na dzień obecny i na przyszłość naszych relacji.
0: No to ja właśnie zaraz zapytam o to, jak ta historia wpływa na politykę. I wrócimy oczywiście do dyskusji na temat historii. Ale muszę przywołać pewien ważny, moim zdaniem, fragment z wywiadu z Przemysławem Czarnkiem dla Wirtualnej Polski. W tym wywiadzie sprzed kilku dni dziennikarze pytają m.in. o Grzegorza Brauna, o ruch gaśnicowy i Czarnek odpowiada tak. Rzeczywiście efektowny, ale nie wnoszący kompletnie nic do życia publicznego. Sam byłem świadkiem takiej sytuacji. Do Sejmu przyjechała wycieczka z jednej ze szkół lubelskich. Chętnie robili sobie ze mną zdjęcia, ja z nimi też, ale przede wszystkim pytali, gdzie tutaj ten Braun operował gaśnicą. No i dziennikarze reagują i mówią, tyle że to jest nic innego jak podgrzewanie resentymentów antyżydowskich w Polsce, a także antyukraińskich. No i teraz jest ta odpowiedź Czarnka, która mnie uderzyła. Coś jest niestety na rzeczy. Dokładnie to analizuję, bo jestem z tamtej części Polski i widzę, jak rodzi się sprzeciw wobec zachowania władz ukraińskich, niezwykle egoistycznego i pomijającego fakt, że Zełenski nie byłby dzisiaj prezydentem, gdyby na początku tej wojny nie

0: Pomogła mu Polska i Polacy, a to, co dzieje się później, brak poważnej odpowiedzi na sprawę ekshumacji pomordowanych Polaków na Wołyniu, pomijanie nas w rozmowach o odbudowie Ukrainy, za to wszystko odpowiada państwo ukraińskie, a przecież Zełenski nie jest w stanie nawet wydostać się z Ukrainy bez przejazdu przez rzeszowską Jasionkę, żeby tam wsiąść w samolot. I pomyślałam sobie, że Czarnek robi dokładnie to samo, co Braun.
1: Więc zejdźmy na poziom faktów. Od półtora roku trwają prace ekshumacyjne. Po kilku latach debat, kilku latach turbulencji, różnego rodzaju moratorium nieformalnego ukraińskiego udało się to odblokować dzięki pracy i rządów, i instytucji, wielu instytucji, i obu IPN-ów. Centrum też miało w tym swoją skromną rolę, obsługując ekspercko ten proces, więc udało się rozpocząć proces ekshumacyjny w kilku miejscach. W ubiegłym roku, w tym roku mamy kolejne decyzje, więc coś, co podobno się nie dzieje, no dzieje się na naszych oczach. I o tym też będziemy rozmawiać na kongresie, będzie prezentacja postępów w tych pracach. Druga rzecz jest, my w centrum próbujemy badać wzajemne postrzeganie Polaków i Ukraińców na wielu poziomach, od prowadzenia klasycznych badań socjologicznych przez analizę mediów społecznościowych. I tu wyszło nam coś bardzo ciekawego w ostatnich miesiącach. To znaczy ta temperatura, którą czasami dostrzegamy w mediach społecznościowych, i ona, wpadamy w pułapkę, czy ja może tak powiem we własnym imieniu, wpadłem w pułapkę takiego wyobrażenia, że rzeczywiście dzieje się coś bardzo złego, jeżeli chodzi o temperaturę emocji społecznych w Polsce, dotyczące Ukraińców w Polsce i Ukrainy w ogóle. Badania socjologiczne nasze pokazały, że jednak nie jest tak źle. To znaczy Polacy są o wiele bardziej rozsądni i trzeźwi, jeżeli myślą o wojnie i o tym, i o relacjach z Ukraińcami. Więc teraz jeździmy sobie w centrum, mamy taki projekt rozmów z mieszkańcami mniejszych, większych miejscowości, aby rozpoznać tak naprawdę, co ich nurtuje. I ten resentyment ukraiński, który oczywiście jest, bo go widzimy w internecie, ale jest wyolbrzymiony. Moim zdaniem część polityków wpada w pułapkę utożsamiania temperatury debaty w mediach społecznościowych, czasami trudno nazwać debatą, z tym, co Polacy myślą.
0: Ale część polityków także prowokuje złe emocje. I są też takie badania z ostatnich lat, które mówią, że na przykład temat rzezi wołyńskiej zaczyna pojawiać się spontanicznie, kiedy Polacy są pytani o te kwestie historyczne między Polską a Ukrainą. Wtedy, kiedy ten ton narzucają właśnie politycy, kiedy zaczynają się awanturować, że tutaj nie przeprosili i tak dalej.
1: Znaczy, bo mamy błędne koło, to znaczy ta dyskusja w mediach społecznościowych i trochę polityczna obraca się wokół emocji, więc szuka się różnego rodzaju wytrychów, aby te emocje pobudzić, rozgrzać i w ten sposób zdobywać punkty. No niestety taka jest specyfika tej formy komunikacji. I kongres częściowo jest odpowiedzią na to, aby zebrać ze sobą ludzi w jednym miejscu, badaczy, historyków, intelektualistów, którzy też często mają tą tendencję, aby przez media społecznościowe ogłaszać swoje stanowiska w różny sposób. Tutaj zebrani w jednym miejscu przez 3 dni mają możliwość i podyskutowania merytorycznego, ale też odniesienia się do różnego rodzaju sporów i kontrowersji. I przynajmniej pierwszy dzień pokazuje, że rzeczywiście ta dyskusja jest bardzo merytoryczna. Próbujemy przeanalizować to, w jaki sposób historycy z obu krajów patrzą na te same problemy. I to jest dobra droga. I też komunikacja społeczna, czy z opinią publiczną powinna jakby w tą stronę iść. To jest bardzo trudne, dlatego że charakterystyka tej dyskusji jest dzisiaj właśnie oparta na emocjach. I jak zejść z nich, aby porozmawiać sensownie o wzajemnych relacjach, które są fundamentalne dla bezpieczeństwa obu krajów, no to jest wyzwanie też dla nas, dla centrum. Dlatego to robimy. Natomiast optymistyczne dla mnie ostatnie zdanie jest to, że ja jeżdżąc teraz po Polsce, rozmawiając z ludźmi, naprawdę dostrzegam ogromny taki pragmatyzm i nawet jeżeli odczuwamy jakieś emocje, niezrozumienie, które dotyczy nie tyle samych Ukraińców, niechęci do nich, ale czasami braku informacji ze strony państwa polskiego. Jaka jest polityka, czy jaka powinna być polityka, jaka będzie polityka, jak informować o sytuacji na froncie, jak informować o potencjalnym konflikcie, który być może nas czeka w regionie. To jest coś, czego Polacy oczekują, rzeczowej, normalnej rozmowy. Natomiast nie podgrzewanie atmosfery dodatkowo, która jest bardzo rozgrzana w mediach społecznościowych.
0: Ale myślę też o edukacji, bo kilka miesięcy temu dyskutowaliśmy na antenie TOG FM o tym raporcie przez pana przed chwilą przywoływanym, Polacy Ukrainie, stosunkach polsko-ukraińskich. I tam, jeżeli chodzi o kwestie historyczne, to oczywiście państwo stwierdzili, że te skojarzenia z rzezią wołyńską wracają regularnie, ale że na przykład wiedza historyczna Polaków jest fragmentaryczna, selektywna, zdominowana przez Stepana Banderę, przy czym Polacy rozpoznają nazwisko i niewiele więcej o Banderze wiedzą. Wybrałam taki cytat z osoby, która należała do grupy fokusowej Złowicza, jeżeli chodzi o rzeź wołyńską. Wszyscy słyszeli, że coś takiego było, ale nikt dokładnie nie wie, o co chodzi. No więc właśnie może w podręcznikach historii powinno być to jakoś sensownie wyjaśnione.
1: No, mamy specjalny panel o podręcznikach piątek po to, żeby właśnie zrozumieć, jak wygląda nauczanie o Polsce na Ukrainie i o Ukrainie w Polsce. Moje doświadczenie takie anegdotyczne z uwagi na obserwacje moich dzieci, które już szkoły kończą, jest takie, że po prostu Ukrainy w polskiej szkole nie ma. I zupełnie nie ma. I to jest pewien problem, dlatego że jak mają się te wyobrażenia kształtować? Więc to jest w ogóle potrzeba podejścia takiego bardzo organicznego, bo oczywiście można powołać kolejne komisje podręcznikowe i stworzyć kolejne tomy, których nikt nie będzie wykorzystywał dydaktycznie, ale ja widziałbym większą przestrzeń do tego, aby Ministerstwo Edukacji i Oświaty obu krajów spojrzały na podstawy programowe nauczania sobie nawzajem i usiadły, skoncentrował się na tym, jak je zmieniać. Po stronie ukraińskiej robiliśmy małe badanie. No też Polska niestety w wielu momentach jest, znaczy informacja o Polsce z dziedzictwem czasów sowieckich, kiedy to jakby wzmacnia się tą narrację, w której Polska była albo okupantem, albo kimś, kto jest jakby w tym momencie drugim wrogiem po Rosji. Więc jeżeli się kształtuje na poziomie młodych osób tego rodzaju wizerunek, to potem też te emocje w dyskusji społecznej, w której biorą udział ludzie niekoniecznie zorientowani głęboko w historii, no jakby mają taką pożywkę, bo to te stereotypy potem niestety przenoszą się na kolejne pokolenie. Więc to jest takie bardzo proste, ale bardzo ważne moim zdaniem pole do współdziałania. I tu widać wolę po obu stronach, tylko to jest niestety złożone, zwłaszcza w sytuacji wojennej na Ukrainie.
0: A da się to, moje ostatnie pytanie do pana i proszę o krótką odpowiedź, pozbawić polityków takiej chęci narzucania innym państwom swojej wizji historii, bo na przykład widzimy to oburzenie polskiej prawicy, że Ukraińcy czczą sobie Banderę. Albo UPA, tak? Ja przywołam Giedroycia, który w 92 roku mówił, ich perspektywa patrzenia na UPA jest zupełnie inna niż nasza. No i nic dziwnego, tak?
1: Panteonu nie zbudujemy, ani nikt nie zbuduje naszego, ani my nie będziemy budować innych panteonów, bohaterów. Natomiast to, co możemy zrobić, to rzeczywiście te sprawy, które są niezwykle kluczowe emocjonalnie, czyli kwestia identyfikacji, pochówku, ekshumacji polskich ofiar, sprowadzić na poziom procedury administracyjnej i krok po kroku realizacji jej, bo to będzie takim bardzo praktycznym, już widzimy, że to się dzieje, praktycznym sposobem na ściąganie tego napięcia. Natomiast kłótnie o interpretacje, kłótnie o ważne postacie historyczne są czymś naturalnym. Między sąsiadami, które łączy złożona historia, tego bym się nie obawiał. Raczej problemem jest samo upamiętnianie, myślę, że dwóch, trzech osób, niekoniecznie Bandery, ale tak jak Szuchewicz, bo to rzeczywiście wzbudza nie tylko w Polsce, ale też w Izraelu krytyczne relacje, reakcje na przykład. Więc to jest temat do dyskusji, natomiast nie rozwiążemy go ani poprzez kongres jeden, ani drugi, ani trzeci. Natomiast zrozumienie, uświadomienie sobie tego, że w tym momencie też Ukraina czy ukraiński naród się kształtuje, jest wykuwany, nowa tożsamość w czasie wojny, no sprawia, że jakiekolwiek próby narzucenia z zewnątrz swojej wizji wydarzeń historycznych społeczeństwu, które toczy wojnę dzisiaj o przetrwanie, spalą na panewce.
0: Dr Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Dialogu imienia Juliusza Miroszewskiego. Dziękuję za rozmowę, panie doktorze.
1: Dziękuję również.
0: W czwartkowy poranku nasz kolejny gość, Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Polskie Stronnictwo Ludowe, rzecz jasna. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry.
0: Wczoraj na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o rynku kryptoaktywów przygotowany przez resort finansów. No i wczoraj także wystąpił Zbigniew Bogucki, który poinformował, że w końcu pojawił się ten projekt prezydencki dotyczący tego samego zagadnienia. I tak jak o tej trzeciej próbie rządowej Donald Tusk mówił, że to jest kolejna szansa dla pana prezydenta, tak teraz minister Bogucki mówi, że ten projekt prezydencki jest ostatnią szansą dla pana premiera. No to kto wykorzysta swoją szansę?
2: Tak, i słyszałem jeszcze bardzo dobre określenie, że pan Nawrocki sam sobie wyciągnął rękę. Do siebie wyciąga tę rękę. No, szanowni państwo, trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego tak późno ten projekt prezydencki się pojawił, zresztą z jakimiś takimi dziwnymi historiami, bo najpierw miał być 5 grudnia dokładnie, pan Bogucki go zapowiedział, później stwierdził, że nie, no nie będzie tego projektu, bo i tak przecież go nie przyjmą, a później nagle projekt się pojawił i teraz kuriozum jeszcze tego wszystkiego jest takie, że pan minister Bogucki raczył krytykować projekt rządowy, powołując się na to, że ma za dużo stron, za dużo przepisów, a stworzyli sami projekt, który ma tych
0: nieco
2: przepisów
0: dłuższe.
2: Więcej. No więc pytanie tylko po co i dlaczego, skoro mamy dobrą ustawę, która zabezpiecza interesy naszych rodaków.
0: No to po co jest... i dlaczego?
2: No to już nie do mnie, tylko do pana Boguckiego.
0: Myślę, pan że nie ma, albo
2: myślę,
0: nie ma.
2: Że tutaj jest bardzo, bardzo sytuacja skomplikowana ze względu na to, że wiemy, że afera Zondy zatacza coraz większe kręgi. Ten smrodek taki właśnie wokół polityków prawicy, już nie tylko PiSu, ale prawicy się rozprzestrzenia. I być może jest tak, że po prostu zostali trochę panowie już postawieni pod ścianą, ale może stworzyli taki projekt, którego zadaniem jest w dalszym ciągu jakby opóźnianie i to, no nie wiem, prowadzenie niejako takiej dyskusji akademickiej na temat projektu, który się pojawił, nie po to, żeby tego króliczka złapać umownego, tylko po to, żeby go gonić.
0: A może chodzi o to, że panu prezydentowi strasznie trudno byłoby złożyć podpis pod projektem, który został przez niego dwukrotnie zawetowany, w sytuacji, kiedy ten projekt jest bardzo podobny do tych zawetowanych, a różni się tylko tym, że kary dla oszustów są jeszcze wyższe.
2: No, jeżeli pan prezydent patrzy przez wszystko, znaczy trudno w sensie nie takim, że nie potrafi pisać, jak rozumiem, tylko w takim, że ambicja mu nie pozwala, tak? Mm-hmm. Ale czasami warto przekalkulować nawet politycznie i pokazać to, o czym mówiło się w kampanii, że będzie prezydentem wszystkich Polaków, że nie będzie dzielił jednych na lepszy i gorszy sort. I uważam, że w takiej sytuacji, nawet jeśli byłaby to trzecia próba, to uważam, że pan prezydent mógłby na tym więcej zyskać niż stracić, jeżeli pokazałby właśnie tą propaństwowość, a nie epatował politykierstwem. Bo ja niestety cały czas ze strony Pałacu Prezydenckiego widzę tylko patowanie politykierstwem, cały czas no tego klasyka, którego już nie ma, ale zacytujmy go, sypanie piachu w tryby rządowi. To powiedział już były na szczęście szef BBN-u i to się dzieje. To wyraził jakby cały modus operandi Pałacu Prezydenckiego i główne intencje.
0: Ponoć, gdzie dwóch Polaków, tam trzy partie. Mamy jedną koalicję i różne opinie na temat postawy pana prezydenta, bo Włodzimierz Czarzasty pyta, kogo pan kryje, panie prezydencie? Czy pan kryje mafię, przestępców, kontakty z mafią rosyjską? Ale z kolei Szymon Hołownia, pytany, czy prezydent jest umoczony w kwestie kryptowalut, mówi, nie mam takiego wrażenia.
2: No, każdy ma prawo do indywidualnej oceny. Oczywiście to ja nie zamierzam, że tak powiem, kogoś krytykować za jego opinię. Słuchają Polacy i wyciągają wnioski. Ja raczej bym się mimo wszystko skłaniał ku pytaniom, które zadał pan marszałek Czarzasty, bo też mam podobne zdanie. I zresztą jak ktoś prześledzi nawet moje social media i jakby moje opinie na temat tej całej afery Zondy, to ja te pytania bardzo często też zadawałem sam. Uważam, że one po prostu nasuwają się. Jeżeli ktoś ma inne zdanie, okej, szanuję, ale niekoniecznie muszę się z tym zgadzać.
0: A komisja śledcza w sprawie Zonda Krypto być powinna, czy nie?
2: Kiedyś też o tym mówiłem. Uważam, że to nie byłby... Znaczy, na pewno warto by było sprawę wyjaśnić. Natomiast pytanie, czy komisja śledcza będzie
0: w stanie cokolwiek
2: wyjaśnić.
0: Co
2: zrobić, niestety. No, zdajemy sobie sprawę jakby z tego, że idea komisji śledczej jest jak najbardziej słuszna, ale posiada ona pewne ułomności, które niestety powodują, że często...
0: Które gęsto, wyszły już z tej kadencji.
2: Które niestety często gęsto uniemożliwiają wyjaśnienie tej sprawy. Natomiast, no, szanowni państwo, ewidentnie coś jest na rzeczy. No to po prostu jak ktoś połączy kropki. Ale, nie trzeba być geniuszem.
0: No tak, a nie należało tych kropek, to jest pytanie o instytucje państwa, poprzedni rząd, także połączyć nieco wcześniej, bo przecież atmosfera gęstniała co najmniej od 22 roku,
2: ale czyli ostrzeżenia,
0: od zniknięcia Sylwestra Suszka.
2: No, tak. Pani redaktor, za to, co działo się przed wyborami, no trudno, że tak powiem, odpowiadać.
0: Natomiast... Ale ja pytam w ogóle o państwo, wie pan. To jest taka instytucja, która zachowuje ciągłość, bez względu na to, kto rządzi.
2: Tak, no to być może też powinno być przedmiotem jakiegoś wyjaśnienia i wyciągnięcia wniosków, szczególnie, że mieliśmy już w historii ostatnich 30 lat takie sytuacje, gdzie powinna się zapalać niektórym czerwona lampka, się nie zapalała. No pamięta pani chociażby kwestię skoków. To też nikt inny, tylko środowiska prodemokratyczne ostrzegały, zabiegały o to, żeby skoki były włączone w nadzór KNF-u, a prawica nie chciała.
0: Też było wiele czerwonych flag, na które nie zareagowano.
2: No niestety to trzeba przyznać, że tak, że nie wszystko idzie w tej materii tak, jak powinno.
0: Zważysz jeszcze na te doniesienia medialne, że w 2018
2: ale też
0: roku
2: proszę
0: Rosjanie
2: pamiętać,
0: zaczęli być tam aktywni.
2: Pani redaktor, że czasy się zmieniają i zmieniają się pewne narzędzia. Narzędzia, które także wykorzystują oszuści. I to też jest tak, że kryptogiełda, kryptowaluty to nie jest narzędzie, które w jakiś sposób jest powszechne, bo ja szczerze powiedziawszy, no mam wrażenie, że wielu naszych rodaków kryptowalut się boi. Nie ufa im, tak? Ale są oczywiście tacy, którzy ryzykują. Tak jest. No i rolą odpowiedzialnego państwa jest to, żeby im ich wesprzeć w momencie, kiedy ktoś próbuje ich orżnąć, mówiąc kolokwialnie. No i to robimy, bo ustawa ta, którą zawetował pan Nawrocki, temu miała służyć. Natomiast też trzeba mieć świadomość tego, że tak jak teraz pojawia się kwestia kryptowalut, za chwilę może się pojawić jakiś inny sposób potencjalnego oszukiwania naszych rodaków i też trzeba mieć świadomość tego, że złodzieje i oszuści również jakby no zmieniają swoje metody i próby wyciągania od niewinnych obywateli pieniędzy.
0: To może jeszcze kącik humorystyczny w tym temacie, bo Zbigniew Ziobro się uaktywnił na portalu X, właśnie no nie wiadomo skąd zatwitował, czy z Budapesztu, czy może już ze Stanów Zjednoczonych. Słuchaj Tusk, rządzisz Polską już 2,5 roku. Masz pod sobą służby specjalne, aparat skarbowy, instytucje kontroli finansowej KNF i nielegalnie przejętą prokuraturę. I co zrobiłeś? Nic.
2: No, tak naprawdę coraz częściej słychać głosy ze strony prawicy krytykujące prokuraturę, tylko tak naprawdę trzeba też sobie zdać sprawę z tego, że ta prokuratora została zabetonowana przez pana właśnie tweetującego. Więc ja nie wiem, czy te wszystkie opinie pojawiające się to nie jest tak naprawdę wotum nieufności dla pana Ziobry i jego działań, bo wszyscy doskonale wiemy, że PiS próbowało domknąć system. Chcieli zrobić to, co zrobił Viktor Orban na Węgrzech, tylko im się nie udało. Może dlatego, że nie mieli 16 lat, tylko 8. I dzisiaj o wiele, wiele łatwiej byłoby przeprowadzać pewne procedury, gdyby nie to, że również prokuratura w pewnym sensie została zabetonowana. Widzimy, co dzieje się w instytucji takiej jak na przykład Trybunał Konstytucyjny. To są wszystko świadectwa tego, jak działali poprzednicy i mają jeszcze czelność i obłudę teraz jakby zarzucać obecnemu rządowi, czy też próbować cedować odpowiedzialność i winę za swoje de facto działania. To jest szczyt naprawdę no wszystkiego najgorszego w wykonaniu pana Ziobry i jego kolegów, ale tak, no oni są obłudnikami do nawet nie kwadratu, tylko do sześcianu.
0: Kiedy tak pana słucham i pan mówi, że oni zabetonowali, to zastanawiam się, jaką będą mieli państwo narrację w 27 roku, czy taką, no trudno, PiS zabetonował, jest Nawrocki, więc tutaj nic się nie zmieni, więc pozwólmy sobie dalej właśnie na to buksowanie.
2: Nie, absolutnie, to buksowanie, no, my jesteśmy szczerymi do bólu, tak, jeśli chodzi o te kwestie i mówimy jasno, natomiast też jesteśmy przyzwoici i nie działamy tak, jak oni działali, no staramy się działać w świetle przepisów i prawa. Natomiast narracja to nie jest kwestia narracji, tylko to jest kwestia celów. Trzeba sobie postawić jasny cel. Jeżeli po pierwsze nie możemy dopuścić do tego, żeby wrócili i zabetonowali ten system, bo już się odgrażają i wiedzą doskonale, co będzie, ale to nie wystarczy. My musimy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby środowiska prodemokratyczne miały dzisiaj taką większość, która będzie w stanie odrzucać weta prezydenckie, dlatego że widać, że to, co powiedziałem na początku, sypanie piachu w tryby rządowi będzie miało miejsce i to się nie zmieni.
0: No to
2: PSL
0: musi wymyślić, jak przekroczyć próg wyborczy i zrobić dobry wynik.
2: Pracujemy nad tym.
0: Przemysław Czarnek w Wirtualnej Polsce mówi tak. Myślę, że jest jakiś powód, dla którego Władysław Kosiniak-Kamysz jest trzymany przez Donalda Tuska za mankiet, mimo że PSL strasznie dołuje w sondażach. Nie rozumiem, dlaczego oni dalej w to wszystko idą. Może pan wytłumaczy.
2: Rozkręca się pan Czarnek, jak to też w tym wywiadzie powiedział, chociaż miał siebie nie rozkręcać, tylko panele fotowoltaiczne. O tym jakoś już...
0: To jak prąd stanieje.
2: Tak. Założył je wtedy, jak prąd był drogi, czyli za rządów PiSu. To też takie ładne samozaoranie. Znaczy, troska PiSu o Polskie Stronnictwo Ludowe jest urzekająca i myślę, że tę troskę w swoim wpisie kilka lat dobrych temu wyraziła ówczesna rzeczniczka partii, pani Mazurek, która napisała, że trzeba wyeliminować PSL z życia. Pamiętam to bardzo dobrze, bo robiliśmy nawet konferencję prasową i chyba też część polityków prawicy nawet się dość krytycznie wypowiadało przyzwoicie o tym wpisie. Więc myślę, że taka zasada jest, im bardziej się troszczą, im bardziej chcą przytulić, to tylko po to, żeby udusić. Więc panie Czarnku, ja rozumiem, że pan ma swoje zadania, pan prezes Kaczyński panu te zadania powierzył. Obserwujemy, zajadając popcorn, jak pięknie pan jakby podąża śladem wpadki za wpadką, szczególnie w tym obszarze źródeł odnawialnych i energii źródeł odnawialnych. Więc proszę wypełniać swoje zadania. O PSL proszę się nie martwić.
0: PSL wysłał posłanki do Rady Parlamentarzystów. To jedna z 17 bodajże rad pana prezydenta. Do Rady Nowej Konstytucji się państwo nie wybierają.
2: No pani redaktor, no o czym my mówimy? No to jest tak naprawdę twór jakiś taki czysto publicystyczny. No akademicką dyskusję na ten temat można oczywiście prowadzić, natomiast nie wybieramy się i też jakby bardzo krytycznie podchodzimy do tego, że taka dyskusja w tym momencie zostaje wrzucona, tak? No po co ona zostaje wrzucona? Znaczy ja rozumiem, że to jest taka zabawa trochę jak w piaskownicy. Pan Nawrocki cały czas tę łopatkę tak rzuca trochę dalej w piasek i próbuje zdobywać teren, żeby budować kolejne zamki. Znaczy, intencje są w naszej ocenie fatalne. No, intencje pana Nawrockiego są tylko i wyłącznie sfokusowane na to, żeby podbierać kompetencje rządowi, tak? No, ja zdaję sobie sprawę z tego, że tylko o to chodzi. Nie mówi tego niby wprost, ale podprogowo daje do zrozumienia. Cały czas tam są przemycane jakieś wątki dotyczące tego systemu prezydenckiego w Polsce. Tylko jak popatrzymy nawet na badania opinii publicznej, panie redaktor, takie badania były jakiś czas temu prowadzone. Jedna z gazet pytała Polaków, czy wolą mieć system prezydencki czy parlamentarny. Odpowiedź była taka, jest tak, jak jest dobrze, czyli rząd rządzi, prezydent reprezentuje. No ja rozumiem, że nie wszyscy się mogą chcieć z tym pogodzić, ale trudno. Wszystkich
0: a jaki
2: szkoda.
0: Jest uzysk z tego członkostwa ludowców w Radzie Parlamentarzystów? Bo słyszałam, jak państwo mówili, że będą w tym uczestniczyć i dwie posłanki pójdą do tej rady, że to chodzi o to, żeby przekonać pana prezydenta między innymi do związków partnerskich.
2: Pani
0: to
2: redaktor,
0: się raczej nie uda.
2: To jest tak, że akurat PSL jest formacją taką, która niekoniecznie musi udawać się w miejsca, które powodują komfort, ale też są pewne obszary, gdzie warto przynajmniej być i posłuchać i wyrazić swoje zdanie. I myślę, że tak to należy czytać. To nie jest żadne bratanie się z panem prezydentem. Bardzo krytycznie oceniamy to, co robi całe otoczenie pana prezydenta, łącznie z tymi złośliwymi wetami, których mamy już chyba po dziurki w nosie.
0: Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Polskiej Stronnictwa Ludowej. Dziękuję pani
2: bardzo, dziękuję, pozdrawiam
0: za rozmowę
2: i miłego dnia życzę.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Godziny dzielą nas od podpisania umowy i jeszcze w tym miesiącu do Polski trafią pierwsze pieniądze w ramach SAFE. Choć w tym miesiącu stopy procentowe nie wzrosły, to nie wyklucza tego szef NBP. W 7 miastach odbędą się projekcje w ramach największego festiwalu filmów dokumentalnych w Polsce. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent wyznaczy nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Pod koniec kwietnia ze stanowiska szefa BBN zrezygnował Sławomir Cenckiewicz. Jego rezygnacja została przyjęta, a pełniącym obowiązki szefa BBN został generał Andrzej Kowalski. Nowy szef Biura Bezpieczeństwa ma zostać wyznaczony w piątek o 10:00 w Pałacu Prezydenckim. Piątek będzie również dniem podpisania umowy w ramach programu SAFE. Dokument w obecności premiera Donalda Tuska mają podpisać wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz unijni komisarze do spraw budżetu Piotr Serafin i do spraw obrony Andrius Kubilius, który podkreślił.
2: Jestem bardzo zadowolony, że w piątek 8 maja sfinalizujemy ten bardzo ważny proces. Dojdzie do tego w symbolicznym czasie, w Dzień Zwycięstwa i tuż przed Dniem Europy. Polska jest liderem, jeśli chodzi o planowane wykorzystanie pieniędzy zaciągniętych w ramach tej pożyczki.
1: Po podpisaniu umowy w pierwszej kolejności ma do nas trafić zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda. Według źródeł w Brukseli Warszawa otrzyma te pieniądze do końca maja. Rząd podpisuje umowę na SAFE mimo weta prezydenta i sprzeciwu PiSu, który krytykował w wywiadzie politycznym wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.
3: Jedna część sceny politycznej w pewnym momencie przecież z tego się wyłączyła, podejmując po prostu antyunijną i antyeuropejską decyzję w imię partykularnych interesów i de facto rywalizacji z Braunem, bo przecież to jest tym podszyte. Oni chcą dzisiaj wybrać kurs na radykalność, żeby jakkolwiek się od Konfederacji czy od Konfederacji Brauna odróżnić. To nie jest działanie w interesie państwa, to jest po prostu działanie w interesie partii.
1: Uroczystość w kancelarii premiera rozpocznie się o 13:30. W sumie w ramach programu SAFE Polska ma otrzymać prawie 44 miliardy euro w nisko oprocentowanych pożyczkach. Kredytobiorcom zagląda w oczy widmo podwyżek rat kredytów. Prezes Narodowego Banku Polskiego, tłumacząc środową decyzję Rady Polityki Pieniężnej, która jeszcze utrzymała stopy procentowe bez zmian, nie wykluczył ich podwyżek w kolejnych miesiącach. Mogłoby do tego dojść, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja wyszłaby ponad poziom 3,5%, czyli górną granicę celu inflacyjnego. Ekonomiści nie wykluczają, że tak się stanie, tym bardziej, że już w kwietniu inflacja dotarła do 3,2%, mówi prezes NBP Adam Glapiński.
4: Czy przewiduje, że mogą być podwyżki? Mogą być. W tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to już jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść. A nawet jeśli by nadal było poniżej tego górnego pułapu, ale nasze projekcje wewnętrzne bankowe by wskazywały, że nieunikniony jest wzrost cen powyżej tego poziomu odchyleń, no to natychmiast będą stosowne decyzje.
1: Dla przeciętnego kredytu na 500 000 zł każda podwyżka stóp o 25 punktów bazowych oznacza około 100 zł więcej na racie. W sobotę na Węgrzech odbędzie się zaprzysiężenie nowego rządu. Władzę w państwie obejmie centroprawicowa partia TISA. Jej lider Peter Modior zmieni na stanowisku premiera Viktora Orbana. Nowy rząd będzie chciał pociągnąć swoich poprzedników do odpowiedzialności, mówi w TOK FM Ilona Gizińska z Zespołu Europy Środkowej w Ośrodku Studiów Wschodnich.
5: Partia TISA będzie skupiała swoje pierwsze działania właśnie na takich działaniach rozliczających poprzedników.
1: Z sondażu ośrodka Median wynika, że 65% Węgrów uważa, że Viktor Orban powinien stanąć przed sądem. Ponad 2400 seniorów z Łódzkiego będzie mogło skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji. To pierwszy taki program w regionie. Jak mówią władze województwa, to odpowiedź na coraz większą liczbę osób starszych, a Łódzkie to jedno z województw, w którym seniorów jest najwięcej. W ramach programu seniorzy mogą skorzystać z porad, z indywidualizowanych zajęć i warsztatów. A zajęcia chwali Iwona Sobczak, seniorka.
6: Dzięki rehabilitacji jestem ciągle sprawna. Taki program, który oprócz tego, że można złapać dobrą formę, można się czegoś nauczyć, to też pozwala na wyjście z domu, na szerszy kontakt i to jest istotna rzecz.
1: Żeby skorzystać z programu, trzeba mieć przynajmniej 60 lat i skierowanie. Program, który potrwa przynajmniej 3 lata, realizować ma 11 placówek w regionie. Ich lista jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Użytek z gniewu, amerykańskie kino wywrotowe to jedna z sekcji tegorocznego festiwalu kina dokumentalnego Millennium Dogs Against Gravity. To będzie kino oporu, zapowiada współautorka sekcji Krystyna Mazur.
7: Dla nas bardzo było istotne, żeby ta sekcja w tych czasach, kiedy Stany Zjednoczone dość jednoznacznie kojarzą się ze straszną polityką, zarówno polityką wewnętrzną, jak i imperializmem i straszną polityką zagraniczną, żeby ta sekcja jakoś jednak stawała w oporze do tego amerykańskiego mainstreamu.
1: 23. edycja Millennium Dogs Against Gravity rusza w piątek i w kinach w 7 miastach w Polsce. Potrwa do 17 maja. Następnie 19 maja ruszy prawie dwutygodniowa odsłona online festiwalu. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę. A teraz jeszcze pogoda. Dzień z zachmurzeniem dużym, z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami może padać deszcz, a na krańcach południowych, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia, możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 8 stopni na północy, około 15 na przeważającym obszarze kraju, do 20 na krańcach południowo-wschodnich.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość jest z nami podpułkownik rezerwy, doktor habilitowany Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry.
8: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zakończyło pracę nad Strategią Bezpieczeństwa Narodowego. To generał Kowalski, pełniący obowiązki szefa BBN-u, powiedział opinii publicznej w niedzielę. Tyle, że raz już zakończono pracę nad strategią. To było wiosną 2025 roku. I ostatecznie rząd skierował pod koniec lipca tę strategię na biurko Andrzeja Dudy. Andrzej Duda tej strategii nie podpisał. Potem były takie tłumaczenia pana następcy, czyli generała Łukowskiego, bo pan zakończył swoją misję w BBN-ie na początku lutego 2025 roku i potem jeszcze przez tych kilka miesięcy był generał Łukowski, że z jednej strony prezydent miał mało czasu, to fakt, 2 tygodnie było do zaprzysiężenia nowego prezydenta na zapoznanie się z tą dokumentacją, chociaż też Łukowski zwracał uwagę, że właściwie ona była w 100% zbieżna z tym, co państwo niemalże zaproponowali, niemalże w 100%, a z drugiej strony, że były naciski ze strony Karola Nawrockiego. I była też bardzo krytyczna opinia Sławomira Cęckiewicza, wyrażana wprost, że ta strategia nie odpowiadała na wyzwania epoki, na te ryzyka związane z zagrożeniem ze strony Federacji Rosyjskiej. Czy pan by się zgodził z taką diagnozą?
9: Bardzo dziękuję za zreferowanie tego przebiegu tych zdarzeń. Natomiast, żeby je omówić, to najpierw trzeba spojrzeć, co mówią ustawy na temat procedury pracy nad dokumentami planistycznymi Rzeczypospolitej. A w nich jednoznacznie stoi, iż za strategię, za przygotowanie strategii bezpieczeństwa narodowego odpowiada rząd. Prezydent przygotowuje rekomendacje do strategii bezpieczeństwa narodowego.
8: I państwo je przekazali w lipcu 2024 roku.
9: Więc 24. BBN pod moim kierownictwem wykonał pracę dotyczącą analizy megatrendów, oceny sytuacji międzynarodowej, oceny warunków bezpieczeństwa, przeglądu. Choć nie jest to przegląd strategiczny sił zbrojnych, bo taki był wykonany w ubiegłych latach za czasów generała Kozieja. Zaproponował panu prezydentowi skierowanie rekomendacji. Pan prezydent je przyjął, podpisał i przekazał na ręce ministra obrony, tak jak pani redaktor mówi. Więc ten cykl pracy i ten etap pracy Biura Bezpieczeństwa Narodowego pod moim kierownictwem został zakończony. Później tę pracę przejął resort obrony narodowej, premier Władysław Kosiniak-Kamysz, który rzeczywiście realizował tę pracę.
8: No to od razu powiedzmy, co Władysław Kosiniak-Kamysz mówił na ten temat, na temat tego etapu prac. Przychodzi Rada Ministrów, na Radzie Ministrów jest zaproszony szef BBN-u jako przedstawiciel prezydenta, nie jako szef BBN-u, popiera, są sformułowania przez pana generała Łukowskiego, w całej rozciągłości popiera strategię bezpieczeństwa. Jest kontrasygnata premiera i ten dokument trafia na biurko Andrzeja.
9: Ja wspominam tą pracę bardzo dobrze, bo tam odzwierciedlone były główne warunki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. W tym dokumencie odzwierciedlone były 3 zasadnicze założenia, które realizowała polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa państwa przez lata wojny. To jest wsparcie wojskowe w wysiłku wojennym Ukrainy, to jest radykalna zmiana, modernizacja, ale również zmiana doktrynalna sił zbrojnych Rzeczypospolitej i integracja naszych struktur ze strukturami natowskimi z jednoczesnym przejęciem dużej części kompetencji za dowodzenie w teatrze działań, w centralnej Europie, w Teatrze Środkowoeuropejskim. Co znajduje odzwierciedlenie w działaniach rządu? Dzisiaj założenia tamtej strategii realizuje premier Władysław Kosiniak-Kamysz. I dobrze, że tak to jest realizowane.
8: No dobrze, panie pułkowniku. Ja skrócę to, co pan powiedział, że to była dobra strategia i że dobrze, że teraz jest realizowana, tylko że nie podpisał jej ani prezydent Duda, a Karol Nawrocki ją skrytykował także przez Sławomira Cenckiewicza i zaczął nowe prace. Przecież cały czas słyszeliśmy, jesteśmy spóźnieni. Znaczy, no ta strategia już jakaś jest, tak? Trafiła na biurko
9: pana premiera. Tak, tylko pani redaktor. Od tego, żeby krytykować, póki nie zobaczą, to są politycy. Żołnierz jest od tego, żeby albo wykonać zadanie zlecone mu przez zwierzchnika sił zbrojnych, co ja zrobiłem, albo wykonać dokument i postanowienia, dyrektywy, które znajdują się w dokumentach planistycznych, czy znajdują się w przepisach. Na ten moment jedyne, co mógł przygotować BBN, żeby była jasność, jeżeli wykonał swoją pracę, to są rekomendacje do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce. Dla mnie rękojmią jakości Strategii Bezpieczeństwa Narodowego jest praca nad nią zespołu pod kierownictwem generała Łukowskiego, ministra generała Łukowskiego, za czasów, gdy pełnił służbę w BBN jako mój zastępca, był to najbardziej doświadczony żołnierz w strukturach armii, najdłużej pełniący służbę generał, który przeszedł przez wszystkie szczeble kariery i to od strony logistyki, czyli tego elementu, który decyduje o przebiegu wojny. Znał tą armię na wskroś, zna system kierowania i dowodzenia, czyli SKiD. I jeżeli brał udział w pracy nad Strategią Bezpieczeństwa Narodowego i przygotowywał ćwiczenia, o których coś nieco ostatnio media mówiły, w środowisku mówi się znacznie więcej, aczkolwiek szczegóły zawsze są wysoko klauzulowane, to dla mnie to jest rękojmia jakości pracy wykonanej pod nadzorem ministra obrony narodowej. Natomiast Strategia Bezpieczeństwa Narodowego jest przygotowywana przez rząd i przedstawiana panu prezydentowi do podpisu.
8: No i tak to się właśnie wydarzało, ale teraz trzeba było, jak rozumiem, uwzględnić to,
9: jeśli
8: że Karol Nawrocki
9: jest gotowa, to ja nie wiem, na którym etapie. Gdyby to powiedział rząd, to wiedziałbym, że rzeczywiście strategia jest gotowa.
8: Jeżeli, no mamy wypowiedź generała Kowalskiego, że ona jest gotowa,
9: Kowalski,
8: jak rozumiem, została przekazana do premiera, tak?
9: No to teraz powinna zacząć się praca w takim razie po stronie rządu. Jeżeli rząd powie, że strategia jest gotowa i przekazywana do prezydenta, do akceptacji, to rzeczywiście jest to gotowa treść dokumentu.
8: Ale to spóźnieni jesteśmy mocno z nową strategią.
9: O tak. To spóźnienie... Może w ten sposób.
8: Poprzednia jest z 2020 roku.
9: Poprzednia jest z 2020 roku. Cykl planistyczny, rutynowy cykl planistyczny w Polsce zakłada czteroletnie okresy planistyczne. Czyli wszystkie dokumenty wynikowe, polityczno-strategiczna dyrektywa obronna i dokumenty niższej rangi, pusze, pousze, są przygotowywane w oparciu o te cykle.
8: A to nie było, powinno być jakieś przyspieszenie, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie?
9: I bez wątpienia było, tylko pani redaktor przewidywała w 2021, jak bardzo zmieni się doktryna pola walki w oparciu o platformy bezzałogowe?
8: Nie, oczywiście, że nie przewidywałam, tylko że
9: to niestety,
8: jak już się,
9: ale trzeba uwzględnić ten aspekt.
8: Doktrynę z 2020, a wybucha wojna i jest pełnoskalowa agresja Rosji na Ukrainę, no to wiadomo.
9: A to już ktoś wiedział, że Finlandia i Szwecja wstąpią do NATO?
8: Nie.
9: Mieliście w TOK FM tą wiedzę?
8: Nie, nie mieliśmy.
9: Nikt z nas jej nie miał.
8: Wiedzy, ale mówię o wydarzeniu, które miało miejsce na początku 2022 roku.
9: Mamy bezwzględny obowiązek, przygotowując akt planistyczny.
8: Bo ja słyszałam
9: najwyższego
8: też,
9: rządu.
8: Co wtedy mówili wojskowi politycy, że wraz z wybuchem pełnoskalowej wojny świat się zmienił.
9: No, niewątpliwie.
8: No właśnie.
9: Potem zmienił się jeszcze kilka razy, a kolejną zmianą są...
8: No dobrze,
9: dokumenty tego samego rządu publikowane przez naszego najważniejszego
8: strategicznego okresie obowiązywania w 2024 roku, tak?
9: Jeżeli nasz najważniejszy strategiczny sojusznik publikuje strategię bezpieczeństwa narodowego, w której jednoznacznie nakreśla kierunek wycofania części wojsk i teraz deklaruje realizację, to również jest zmiana świata, do której poniekąd trzeba się dostosować. Identyczne zmiany obejmują włączenie nowych sojuszników do Sojuszu Północnoatlantyckiego, przejęcie części kompetencji dowódczych
8: ale
9: przez
8: pan,
9: inne
8: Sławomir
9: dowództwa.
8: Cenckiewicz nie mówił, że trzeba dostosować tę strategię do ryzyk związanych z chybotliwą administracją Donalda Trumpa, tylko mówił, że trzeba to zmienić, bo jest niedoszacowane ryzyko związane z pełnoskalową agresją ze strony Rosji.
9: Darzę ogromnym szacunkiem robotę, pani redaktor. zwraca się w stronę politycznej oceny tego, co ktoś mówi i zwłaszcza polityk, a ja będę trzymał się swojej prowiniencji żołnierskiej i patrzę na dokument jak na dokument planistyczny.
8: Pana pułkownika zacytuję. W lutym 24 roku, jakiś czas temu, powiedział pan na antenie Polsat News.
9: To dobrze, bo to dobrze, że pani redaktor
8: dwa
9: testuje.
8: Lata. Jest 26.
9: Mamy
8: 3 lata.
9: I dziś uderzają dwa drony w składy paliw i nie zaczynamy wiadomości od tego, że rosyjskie drony uderzyły w skład paliw na Łotwie, powodując wszczęcie alarmu, konieczność...
8: Weźmy się przyzwyczaili.
9: Dokładnie tak. Konfrontacja, o której mówiłem, dokładnie dwa,
8: muszę
9: cztery miesiące.
8: Muszę przypomnieć ten cytat, bo nie wszyscy może mają taką dobrą pamięć jak pan. To dobrze, że pan pamięta, co pan mówił dwa lata temu.
9: To były bardzo ciężkie słowa.
8: Mamy 3 lata na przygotowanie się na konfrontację z Rosją. Podtrzymuję tę diagnozę. No i ta diagnoza zakładałaby 27 rok, rzecz jasna.
9: Tak.
8: No, a Donald Tusk, który teraz mówi o wojnie w perspektywie nie lat, a miesięcy, to mówi o pełnoskalowej agresji, czy mówi właśnie o czymś takim, że drony uderzają w
9: bardzo chciałbym nie mieć racji, pani redaktor, ale niestety nie trzeba było być Einsteinem, Newtonem czy Heweliuszem, by podług przebiegu zdarzeń wtedy widzieć, że sposób działania Federacji Rosyjskiej nie ulegnie zmianie i determinacja, zmiana systemu edukacji w szkołach, przygotowanie mobilizacyjne, rozmieszczenie baz również na północy, przygotowanie dowództw regionalnych pod wymiary armii, nawet nie korpusów, nie dywizji. My rozmawiamy w Polsce o tworzeniu ile mamy dywizji. Oni tworzą dowództwa poziomu korpusu. Nie trzeba być wróżbitą,
8: no dobrze,
9: by to wiedzieć.
8: Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie mogąca sobie poradzić z Ukrainą Rosja pójdzie na konfrontację z którymś z państw NATO? Czy to jest takie myślenie, że lepszy prezydent Stanów Zjednoczonych już im się nie trafi w najbliższych latach?
9: Na pewno,
8: i że trzeba wykorzystać to okienko możliwości, jakie stwarza Donald Trump?
9: Na pewno postawa Waszyngtonu, zaangażowanie w kilku teatrach działań, jednocześnie komunikacja dotycząca ograniczenia zasobów kadrowych w teatrze europejskim, są czynnikami, które katalizują decyzję po stronie Federacji Rosyjskiej. To znaczy Rosja nie będzie czekać na lepszy moment, bo wydaje się, że Europa rzeczywiście się zbroi. Produkcja amunicji 155 mm już dzisiaj zrównuje się z produkcją amerykańską, europejska. Jeśli chodzi o platformy bezzałogowe, również one są cholernie drogie w dalszym ciągu, ale technologicznie zaczynają osiągać poziom, który stanowi nie tylko konkurencja, ale przewyższa technologicznie w dużej skali produkcję rosyjską, więc Rosja nie będzie czekała, aż Europa uzbroi się według swojej doktryny i według swojego zamiaru. Miejmy nadzieję, że po zęby, czy tam dobierzmy części ciała według

0: to, z czym, to, to, o czym warto powiedzieć. Inwazja lądowa, bo to bardzo często było mylone, jest niewykonalna dzisiaj ze strony Federacji Rosyjskiej, tak długo jak długo Ukraina ponosi wysiłek wojenny. Wiąże siły przeciwnika w wymiarze prawie 700 tysięcy żołnierzy, wiąże walką, tak dzieje się od 4 lat i tą metodą Federacja Rosyjska nie jest w stanie zgromadzić bez pełnej mobilizacji. O ile nie prowadzi pełnej mobilizacji, nie jest w stanie przeprowadzić takiego działania. Natomiast wykonanie napadów z powietrza, prowokacji, naruszenia granic, wymiany ognia, nawet ognia moździerzowego w formie prowokacji na granicy, to wszystko są scenariusze, które są możliwe.
1: A w jakim miejscu jest wojna rosyjsko-ukraińska?
0: Przychodzą mi tylko anatomiczne porównania do głowy, więc powiedziałbym, że daleka od rozstrzygnięcia i szczęśliwie to Ukraina pod tą bardzo poważną presją i ze wsparciem Unii Europejskiej, krajów europejskich, z finansowaniem z Europy i zakupem sprzętu produkowanego przez Amerykanów przez Europę dla Ukrainy stawia opór, a w ostatnich miesiącach stała się nie tylko napadniętym krajem, który się broni, ale również producentem bezpieczeństwa. Jest donorem bezpieczeństwa, co jednoznacznie pokazał konflikt na Bliskim Wschodzie i eksport uzbrojenia, eksport technologii, rozmieszczenie części produkcji w Katarze, w Zjednoczonych Emiratach, bo i tam pewne montownie powstały i takie małe laboratoria, które składają część dronów przechwytujących, także Ukraina się wzmacnia i to nie jest dobra wiadomość dla Kremla. Kreml to widzi. Stąd tak duże poirytowanie i świadomość, że czas nie gra na ich korzyść.
1: Jutro, panie pułkowniku, w Warszawie podpisanie umowy na program SAFE. Pan nie miał wątpliwości, widziałam wiele pańskich wypowiedzi, że trzeba te pieniądze brać.
0: No, kredyt jest tańszy niż dostępny na rynku, kredyt jest dostępny.
1: Prezydent miał bardzo poważne wątpliwości, Sławomir Lisenckiewicz odradzał. Czy pan w ogóle rozumiał tę argumentację na nie, która się pojawiała w Polsce, żeby nie brać, że to zły pieniądz?
0: Nie. Nie, to nie jest zły pieniądz. To jest pieniądz udzielony na zasadach rynkowych, po kredyt udzielony na nawet nie rynkowych, tylko znacznie poniżej rynkowych, na uzbrojenie, które produkujemy w Polsce, na technologie, które mogą być eksportowane i dzięki temu systemowi finansowania, ale również mechanizmowi zakupów w Unii Europejskiej będą eksportowane, więc jest to silne wzmocnienie naszego przemysłu. Tutaj wątpliwości są niewielkie. Ostatecznie w całej tej debacie o mechanizmie SAFE żołnierzy interesuje to, żeby otrzymali sprzęt i to jest oczywiste. Obywateli powinno to również interesować, żeby ten sprzęt został wdrożony do służby jak najszybciej. Zwróciłbym uwagę na to, aby monitorować również to, w jaki sposób wydawane są te środki pod względem wdrażania sprzętu do służby, bo nie wystarczy kupić sprzęt na magazyn. Trzeba niestety przygotować jego utrzymanie, ćwiczenie, zgranie w pododdziałach, ale też doskonalić umiejętności posługiwania się nim, a z tego co słyszę, no inwestycje nawet w symulatory Apache, które są zakupione już przecież nawet przez poprzedni rząd, są przeciągane, lina jest przeciągana przy tym, czy ktoś otworzy symulatory wcześniej czy później, gdzie tak naprawdę od tego zależy zdolność bojowa i wdrożenie, czas wdrożenia, szkolenia pilotów i wdrożenia tego sprzętu do służby. To są takie sygnały, które są niepokojące. W kontekście wycofania części wojsk, miejmy nadzieję, że nie wycofania, tylko przemieszczenia, ale jeśli dojdzie do wycofania zdolności bojowych z teatru europejskiego, SAFE powinien być wdrożony jeszcze szybciej niż to odbywa się teraz.
1: Podpułkownik rezerwy, doktor habilitowany Jacek Siewiera, był szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dziękuję za rozmowę, panie pułkowniku.
0: Dziękuję, panie redaktorze.
1: W czwartkowym poranku czas na komentatorów. Są z nami doktor Tomasz Sawczuk, Polityka Insight. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Oraz profesor Cezary Obracht-Prądzyński, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ponieważ trzeszczy bardzo poważnie na polskiej scenie politycznej, to trzeszczenie dochodzi z różnych stron, to my o trzeszczeniu sobie porozmawiamy. Zacznijmy od Prawa i Sprawiedliwości. Mam przed sobą cytat z Szymona Szynkowskiego w Elsenka, dość apetyczny, bo...

0: Polityk mówił tak. Jeżeli pan przychodzi do restauracji, to ma pan w karcie dań różne możliwości. Jeżeli pan przychodzi do stołówki zakładowej, to ma pan zazwyczaj bardzo ograniczony wybór. Ja chciałbym, żeby PiS było jak restauracja, która oferuje swoim klientom wiele możliwości wyboru. Czy Prawu i Sprawiedliwości uda się być restauracją, albo inaczej partią szerokiego namiotu i prezentować różne wizje, różne kierunki? To znaczy, czy uda się połączyć ten kierunek Mateusza Morawieckiego z kierunkiem, jaki został wyznaczony Przemysławowi Czarnkowi, panie profesorze?
1: To bardzo ciekawa metafora, dość ryzykowna, bo można powiedzieć, że niektórzy chcieliby być restauracją z gwiazdką Michelina,
0: a niektórym
1: i z krótką kartą, a niektórzy staną się przydrożnym kebabem, więc bym tak za bardzo nie szedł. Ale spróbujmy spojrzeć na to, co się dzieje w PiS-ie i też być może w innych środowiskach, bo wydaje mi się, że jesteśmy w takim dziwnym momencie w ogóle w świecie politycznym. Zarówno w PiS-ie, jak i w innych środowiskach mamy do czynienia z takim utrwaleniem się pewnego modus operandi. Każda siła polityczna ma swój modus operandi i wszyscy zdają sobie sprawę z tego, albo powinni sobie zdawać sprawę tego, że działamy według tego modus operandi, ale efektu praktycznie nie ma. PiS miał mieć efekt Czarnka, nic nie wyszło. Koalicja Obywatelska, dziesiątka, ktoś o niej słyszy teraz, nic nie wyszło. W PSL-u, no, szarpanie się, właściwie efektu nie ma, pomysł taki, będziemy popierać psztymę na szefa IPN-u, no bo ma zdanie o Wołyniu i zajmuje się ruchem ludowym. Z tego oczywiście niczego nie zrobić. I tak moglibyśmy wymieniać. W Konfederacji Mentzen mówi jedno, generale Bosak wychodzi, mówi co innego. Więc wydaje mi się, że jest taki dziwny moment, w którym wszyscy robią według swojego utrwalonego modus operandi. Braun jest skandalistą, ci się kłócą, tamci się nadymają patriotycznie. I to sprawia, że mamy wrażenie, że choć się dużo dzieje, to polska polityka popada w jałowość. Ja bym powiedział tak, im wszystkim trzeszczy, a my mamy wytrzeszcz. Mamy wytrzeszcz oczu, bo patrzymy i jesteśmy właściwie zdziwieni. Jest taki punkt, w którym ktoś musi się odważyć na dokonanie zmiany, na takie odważne dokonanie zmiany swojego modus operandi, ale nikomu tej odwagi nie staje, bo wszyscy się boją, co elektorat zrobi, jak elektorat zareaguje, bo jesteśmy w takiej dyktaturze, powiedziałbym, sondażu paraliżu. Ale kto wie, czy nie jest to problem odwagi, ryzyka, czy bardziej jest to problem pomysłu. Brak pomysłu na wymyślenie siebie i widzimy to szarpanie, takie wrzutki, ale brak tego pomysłu właśnie sprawia, że mamy poczucie, iż jesteśmy w takiej jałowej, reaktywnej, sytuacyjnej polityce. A tymczasem chyba dobija się do świadomości nie tylko elektoratu, ale właśnie tych różnych sił politycznych, że jakaś zmiana musi nastąpić, aby to zatrybiło, żeby ruszyło się, żeby pojawiło się coś nowego. Jakieś nowe pomysły, jakieś nowe idee. Ich nie ma zarówno w tych starych partiach, w tych rozsypujących się partiach, jak i na obrzeżach. I to moim zdaniem jest taki punkt, który pokaże nam, czy w przyszłości będziemy mieli sytuację takiego spetryfikowania, a więc pogłębiającego się uwiądu, czy raczej pojawi się jakieś nowe otwarcie.
0: To teraz nawiążę do tego, co pan powiedział o tej dziesiątce na wybory, jaką powołał do życia Donald Tusk podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej, przepraszam, Koalicji Obywatelskiej na początku kwietnia, bo wczoraj rozmawiałam w wywiadzie politycznym z Maciejem Tomczykiewiczem, posłem, który należy właśnie do tych dziesięciorga osób, które mają przygotować Koalicję Obywatelską na wybory. I może to jest tak, że w tym gronie prace nad Wunderwaffe kampanijną są zaawansowane, ale z tego, co mówił pan poseł Tomczykiewicz, to absolutnie nie wynikało. I ja miałam takie poczucie, że jakaś taka nicość wybija.
1: No właśnie, jałowość.
0: Tak, jałowość właśnie. To teraz doktor Sawczuk.
2: Co do tego, czy PiS może być jak restauracja. No, wydaje mi się, że cała rzecz polega na tym, że kiedy PiS rządził, no to właśnie był jak taka partia szerokiego namiotu, bo reprezentował wyborców o dość szerokich poglądach. Istniały tam różnice zdań w wielu kwestiach. Natomiast różnica polegała na tym, że była niekwestionowana władza Jarosława Kaczyńskiego nad tym wszystkim. I druga różnica polegała na tym, że Mateusz Morawiecki był premierem. I teraz, kiedy frakcja Mateusza Morawieckiego nie uzyskała gwarancji, że w dalszym ciągu, gdyby PiS doszedł do władzy po wyborach, to ta frakcja będzie decydować o sprawach, no to pojawiły się rosnące napięcia, a te napięcia między innymi manifestują się w taki sposób, że poszczególne grupy próbują uzyskać większą sprawczość w ramach Prawa i Sprawiedliwości, co podważa jednoosobową decyzyjność Jarosława Kaczyńskiego przy rozstrzyganiu ewentualnych problemów. No i Kaczyński też tradycyjnie starał się raczej w partii utrzymywać historycznie w ogóle w ostatnich dekadach taką sytuację, w której nie byłoby frakcji, które by miały samodzielną sprawczość. Tak, mogą istnieć różnice środowiskowe, mogą istnieć różnice zdań, ale chodzi o to, żeby to on mógł balansować tym, w jaki sposób ta partia obiera kurs. No i teraz wyraźnie widać, że Mateusz Morawiecki rzucił mu wyzwanie. Kaczyński nie był w stanie ugasić inicjatywy Morawieckiego. Jednocześnie maślarze próbują budować własny przekaz wykluczający niejako Morawieckiego z partii i nie bardzo widać, w jaki sposób miałoby się to przekształcić w spójny obóz. No i z drugiej strony właśnie jest to, że nie ma z kolei drogi alternatywnej, to znaczy gdyby ktokolwiek wyszedł z Prawa i Sprawiedliwości, no to powstałaby obecnie czwarta na scenie istotna partia prawicowa i ogólnie osłabiałoby to cały obóz. No więc jest to taka sytuacja bez wyjścia. Jeszcze jeden komentarz tylko co do tego, czy coś nowego się dzieje, bo wydaje mi się, że to, co się dzieje w PiSie, jednak pokazuje, że mamy do czynienia z pewnym nowym procesem, a on polega na tym, że się zmienia sytuacja polityczna na prawicy, zarówno globalnie, jak i w Polsce. I tym najbardziej odważnym dotąd był Grzegorz Braun, który swoim radykalizmem spowodował wypchnięcie go z Konfederacji, no i postawił na samodzielność, jeśli chodzi o prowadzenie własnej Konfederacji Korony Polskiej. No i to powoduje właśnie zwiększenie liczby partii prawicowych i nową dynamikę, która powoduje, że teraz nie jest jasne, na ile radykalnym trzeba być na prawicy, żeby móc uzyskać jak największą liczbę głosów. To jest dokładnie ta dyskusja, która się toczy w PiSie. Pytanie jest takie, czy wyborcy przesuwają się na prawo, a jeśli tak, to na ile? Czyli tam się jednak dzieje coś nowego. No i nic dziwnego, że strona koalicji rządzącej w tym momencie ma bardziej obserwować tę sytuację, dlatego że ona potencjalnie osłabia prawicę. Jak prawica sama się ze sobą bije, no to pierwsze zadanie jest takie, żeby nie przeszkadzać.
0: To teraz trzeszczenie w koalicji rządzącej i chciałabym, żebyśmy na początek wysłuchali Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która gościła w Radiu Z u Bogdana Rymanowskiego i postanowiła odwrócić rolę, czyli zadać pytanie dziennikarzowi.
3: A czy ja mogę zadać jedno pytanie?
4: Bardzo proszę.
3: Bardzo dziękuję. Otóż wielka reforma, którą w czasie tej kadencji zainicjował rząd.
4: Wielka reforma?
3: Duża zmiana.
4: Bardzo dobre pytanie.
3: Cyk, cyk, cyk, cyk.
4: Nie ma.
3: O to chodzi.
0: Tak, przypomnę, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest ministrą w rządzie Donalda Tuska, więc jak rozumiem, krytykuje także siebie, że i ona nie zainicjowała w swoim resorcie żadnej wielkiej reformy. Zacznę od pana profesora, ale mamy tylko minutkę w tej części naszego spotkania.
1: No ale trzeba by zapytać, czymże miała być owa wielka reforma i czym mierzyć jej wielkość i czy na pewno...
0: I tak próbują bronić się politycy Koalicji Obywatelskiej.
1: To prawda. Może, na dwoje babka wróżyła. Z jednej strony możemy powiedzieć, że ten brak przykrywa ową nijakość czy jałowość, niemożność, taką wewnętrzną niemożność koncepcyjną. Ale z drugiej strony można by powiedzieć, że jest to efekt właśnie samego klinczu wewnątrz tego środowiska politycznego, nie z powodów koncepcyjnych, ale z powodów ściśle polityczno-partyjnych. I tutaj pani minister mogłaby zadać sobie pytanie pro domo sua, co się stało z jej środowiskiem politycznym. Ono nie tylko nie wygenerowało pomysłu na małą reformę, ale jeszcze samo się wewnętrznie zdekonstruowało. No to kiepskie dosyć takie zagranie.
0: Trwa czwartkowy poranek w Radiu Tok FM. Nadal są z nami komentatorzy. Gościmy profesora Cezarego Obrachta-Prądzyńskiego i doktora Tomasza Sawczuka. Raz jeszcze dzień dobry panowie.
1: Dzień dobry.
0: A rozmawiamy o trzeszczeniu na polskiej scenie politycznej. Jesteśmy przy koalicji rządzącej, przy Polsce 2050. Jak długo uda się im jeszcze być razem, ponieważ prócz tego cytatu z Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która mówiła o tym, że nie ma wielkiej reformy, którą by zainicjował ten rząd, także jej rząd, to informowała o polowaniach na posłów Polski 2050. Jakie to polowania urządziła Koalicja Obywatelska? Na razie efekt polowania jest równy zeru, czyli żaden z polityków Polski 2050 nie zdecydował się opuścić klubu parlamentarnego. Tym samym klub przestałby istnieć, bo ma równo tylu posłów, ilu jest potrzebnych do istnienia klubu. Mówiła też Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, że nie odbywają się rozmowy koalicyjne, ponieważ pan premier takich rozmów nie zwołuje. No i oczywiście zastanawiamy się, na ile ta strategia Polski 2050 na wewnętrznego krytyka albo takie bycie i w środku, i na zewnątrz może się sprawdzić w przypadku tego ugrupowania i jak będzie rzutować na wizerunek całej koalicji. Teraz czas na doktora Sawczuka.
2: No, pamiętamy, że Polska 2050 szła do wyborów w 2023 roku w formule trzeciej drogi, właśnie przedstawiając się jako trochę taka droga pomiędzy Koalicją Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością. No tylko tyle, że trzecia droga się rozpadła od tej pory. Polska 2050 dokonywała sporej liczby zwrotów ideowych. No i mam wrażenie, że nie do końca jest w stanie jasno przedstawić swój aktualny taki profil wyborcom. Te wielkie projekty są takim tematem, które w ostatnim czasie powracają. No tylko tyle, że to jest taki sposób myślenia o tym, na czym polega polityka, który jednak jest trochę wzięty z lat 90. No, z tego okresu wczesnej transformacji gospodarczej, kiedy się właśnie mówiło o tym, że przede wszystkim trzeba przeprowadzić bolesne reformy i wtedy wszystko będzie lepiej. No a notowania partii politycznych w sondażach, w badaniach opinii publicznej jednak pokazują, że taki model Donalda Tuska, który jest jak najdalszy od właśnie tego stawiania w pierwszej kolejności na jakieś takie wielkie, bolesne, ryzykowne reformy, no Koalicji Obywatelskiej jako takiej się sprawdza, tak? No ona ma obecnie notowania wyższe niż w wyborach w 2023 roku, co jest generalnie sukcesem Tuska niewątpliwym, bo jeśli popatrzeć na to, jak jego koledzy i koleżanki z krajów europejskich wypadają w badaniach, no to czy to Macron, czy Starmer, czy Merz, no oni wszyscy mają istotne problemy w sondażach. Tusk ma notowania lepsze od nich. Więc trzeba oczywiście merytorycznie brać pod uwagę tego rodzaju krytyki i z pewnością istnieje ileś obszarów tego rządu, w którym sprawy mogłyby iść lepiej, w sposób bardziej uporządkowany, w sposób bardziej zrozumiały również dla osób, które się zajmują zawodowo tymi tematami, bo czasem no to widzimy elementy chaosu w pracy rządu. Natomiast jeśli wziąć pod uwagę jednak, że to jest rząd demokratyczny, w którym ta polityka oraz sposób prowadzenia polityki no jest w dużej mierze warunkowany tym, czego oczekują wyborcy, no to taka czysto abstrakcyjna krytyka ze strony minister Pełczyńskiej no trochę trafia w ścianę, prawda? Bo jednak okazuje się, że od strony prowadzenia polityki no to Tusk wygląda obecnie dużo lepiej od niej i wydaje się, że dopóki ona nie przedstawi takiego wiarygodnego pomysłu, w jaki sposób Polska 2050 miałaby odbudować swoją pozycję, oprócz krytykowania rządu, w którym jest obecna, no to nie wygląda na to, żeby te krytyki mogły odnieść zbyt wielki skutek, a raczej no właśnie to, o czym tutaj zaczynamy rozmawiać, no z perspektywy Donalda Tuska będzie to raczej powód, żeby próbować coraz bardziej zarówno Polska 2050, jak i to fikcyjne centrum trochę rozmontowywać, bo jak przyjdzie do wyborów, no to będzie ważne pytanie o to, jak się rozłożą głosy, kto przekroczy próg wyborczy, kto nie przekroczy, na jakiej liście i wtedy istnienie wielu małych ugrupowań, które mogą rozproszyć głosy po stronie koalicji rządzącej, będzie dla Tuska bardzo dużym problemem.
0: To teraz trzeszczenie w Konfederacji, bo o tym, że nie ma chemii między Bosakiem a Mentzenem, to słyszymy od dawna, rzecz jasna, i że są napięcia między Ruchem Narodowym a Nową Nadzieją też, o tym wiemy. Natomiast teraz to napięcie ujawniło się przy okazji sporu o generała Kukułę, ponieważ Sławomir Mentzen podczas wiecu w Elblągu ostro zaatakował generała. Może jeden cytat. Ten człowiek jest nienormalny, w sensie on nie ma kompetencji, żeby być kapralem. On nigdy niczym tak naprawdę nie dowodził. Za generałem ujęli się na przykład Karol Nawrocki czy Władysław Kosiniak-Kamysz, ale też Krzysztof Bosak, który napisał: wypowiedź Sławomira Mentzena na temat szefa sztabu generalnego nie tylko jest obraźliwa, ale jest niezgodna z prawdą. Napisał też, że to odpowiedzialny, roztropny i doświadczony dowódca. No i jeśli chodzi o wiedzę i kompetencje szefa sztabu generalnego, może Mentzen został źle poinformowany przez doradców. No tak, oczywiście Mentzen stoi przy swoim zdaniu i kolejne inwektywy pod adresem generała się pojawiły, nie ma sensu już ich tutaj przytaczać, ale widzimy, że Konfederacja no też ma ze sobą problem. Jej liderzy wydawali się mocno pragmatyczni, to znaczy uznawali, że mimo, że są dwoma odrębnymi bytami, to cały czas bardzo opłaca się im być razem, że to działa, że to funkcjonuje. No ale pytanie, czy przetrwa do 2027 roku. Panie profesorze?
1: No właśnie, z jednej strony jest to troszkę to, o czym mówiłem, taki jałowy bieg, to znaczy jak się nie ma pomysłów, koncepcji, idei, czy też poważnych projektów politycznych, to się wchodzi w tego typu
0: rozgrywki. To zawsze można kogoś obrazić.
1: I to jest po drugie pytanie też generalnie, i nawiązując do pani ministry, o której mówiliśmy przed chwilą, to jest to pytanie, jak się w polskiej polityce dzisiaj można wyróżniać? Się okazuje, że strategia na obrażanie i na skandal zyskuje kolejnych sojuszników, czy popleczników, czy praktykantów, tak byśmy powiedzieli, na obrażanie kogoś i obrażanie się. To jest powszechna taka figura. Jak chcesz być ważny, musisz się obrazić. Jak chcesz być bardzo ważny, musisz się śmiertelnie obrazić albo kogoś obrazić. I to widzimy. Ale być może po trzecie jest to coś, o czym wcześniej mówiliśmy, że oto pojawił się nowy projekt oparty na skandalu, czy projekt Brauna, w jakiejś mierze też taki projekt skandalicznego nadymania się, głośnego, jest po stronie środowiska prezydenckiego i być może to zachowanie Mentzena i reakcja Bosaka jest właśnie obliczone, czy taką próbą odnalezienia się w tych takich strategiach rozgrywania się na nowo prawicy polskiej i nie tylko polskiej, bo tu się oczywiście zgadzam, że jest to trochę licytacja na to, kto będzie bardziej czymś tam. Moglibyśmy w ogóle powiedzieć, znowu tak trochę zgeneralizować, że w Polsce mamy taką poczwórną figurę. Po jednej stronie jest Polska, naród, patriotyzm, po drugie jest granie na bezpieczeństwo, po trzecie jest chrześcijaństwo, religia i po czwarte jest wolność. I w obrębie tego takiego układu można wzbudzać wszystkie paniki moralne, można uzasadniać każde plugastwo i im bardziej jest ktoś wzmożony religijnie, narodowo, ku bezpieczeństwu i wolnościowo, tym większa jest we mnie podejrzewość, że chce przykryć jakąś głęboką niegodziwość. To jest, chciałbym powiedzieć, subtelna gra. Nie, to jest właśnie bardzo niesubtelna gra i chyba mamy tutaj odsłoniętą grę, która jest wewnątrz Konfederacji, ale to nie jest tylko w tym środowisku.
0: Doktor Tomasz Sawczuk.
2: Jedna z różnic między Bosakiem a Mentzenem polega na tym, że Bosak próbuje się przedstawiać jako tak zwana ideowa prawica, która jest alternatywą dla Prawa i Sprawiedliwości, które właśnie no, nie reprezentuje żadnego spójnego światopoglądu, jest chaotyczne i tym podobne. I taka postawa jednoznacznie oznacza, że w sprawach bezpieczeństwa i takich jak wojsko, policja, no tego rodzaju ugrupowanie musi przedstawiać się jako siła wspierająca właśnie te siły bezpieczeństwa. Więc tutaj krytykowanie wojskowych nie jest właściwą drogą. Mentzen ma trochę inne podejście. Mentzen chce się uniezależnić od jakiegoś takiego wąsko pojętego tła ideowego i dlatego na przykład zaznacza, że nie wykluczałby koalicji również z na przykład Koalicją Obywatelską w przyszłości, a więc nie lokuje się tak jednoznacznie na prawicy, nie dopuszcza koalicji wyłącznie w obrębie sił prawicowych. No jest takim trochę bardziej właśnie tutaj tricksterem, żartownisiem, człowiekiem, który próbuje podburzać niejako scenę polityczną, a niekoniecznie zachowywać powagę. No to są dwa różne projekty polityczne i też dwie różne osobowości. Natomiast one nie mają odrębnej drogi politycznej, jeśli chodzi o wybory i wydaje się, że obie strony to rozumieją i dlatego prowadzą tę działalność równolegle. Zakładając, że istnieje pewna wspólna pula wyborców, którzy mogą zaakceptować obecność tych drugich w ramach jednego obozu, ale niemożliwa jest redukcja tych różnic pomiędzy nimi. To mi sugeruje, że oni nie mogą się rozstać i jedni i drudzy rozumieją, że nie będą mogli się rozstać, no ale oczywiście będą próbowali ciągnąć we własnym kierunku, żeby ta dynamika polityczna wśród wyborców raczej przeważała na stronę tego, który, no czy to Mentzena właśnie, czy Bosaka. No Braun jest oczywiście tutaj problemem, natomiast no Brauna wszystkie chyba strony sceny politycznej będą próbowały przedstawić jako człowieka nieprzewidywalnego i takiego, któremu nie można zaufać i w tym sensie no, Konfederacja będzie się właśnie próbowała przedstawić jako opozycja merytoryczna zarówno w stosunku do rządu, jak i wobec takiego performansu, który proponuje Braun. Także te napięcia w Konfederacji są naturalne i to, że ona to, że jej aktorom udało się przełamać te napięcia w przeszłości, no to jest powód, dla którego to ugrupowanie w ogóle istnieje, tak? No bo to był odwieczny problem tej radykalnej prawicy, że ona się dzieliła na wiele małych partii, które nie były w stanie się porozumieć. Wydaje mi się, że polska scena partyjna w ostatnich dekadach na tyle przeszła lekcję tego, że konsolidacja jest potrzebna, że tutaj już nie ma drogi do rozejścia się.
0: Czyli nie ma szans na powtórkę Konwentu Świętej Katarzyny.
2: No, to by było bardzo nie w interesie tych ugrupowań. Wydaje się, że one jednak chciałyby poszerzać swoje wpływy, a nie zawężać.
0: Doktor Tomasz Sawczuk, Polityka Insight, dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Profesor Cezary Obrecht-Prądzyński, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, dziękuję.
1: Dzięki.
0: Czwartkowy poranek TOG FM dobiega końca. Program wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, a zrealizowała go Liwia Prądzyńska.
5: To jest powtórka.

0: Donald Trump odroczył podniesienie ceł na samochody sprowadzane z Unii. Referendum w sprawie wprowadzenia unijnej polityki klimatycznej chce prezydent Karol Nawrocki. Sejm zajmie się projektem odwrócenia zmian, jakie rząd wprowadził w nauczaniu religii. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Wyższe cła na auta sprowadzane do Stanów Zjednoczonych z Unii Europejskiej zaczną obowiązywać 4 lipca. Odroczenie ogłosił prezydent USA Donald Trump po rozmowie z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Wcześniej prezydent informował o podniesieniu z 15 do 25% ceł na auta z Unii, a wyższe stawki miały wejść w życie w tym tygodniu. Trump po rozmowie z von der Leyen podkreślił, że w ten sposób daje Unii Europejskiej czas na wdrożenie porozumienia handlowego z USA. Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa poinformował, że Unia Europejska przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Plan ten miał zaaprobować prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, podał Financial Times. Jak wyjaśnił brytyjski dziennik, przywódcy rozważają podjęcie negocjacji pokojowych z Putinem, ponieważ państwa wspólnoty są coraz bardziej sfrustrowane rozmowami, jakie w tej sprawie prowadzi administracja prezydenta USA Donalda Trumpa. Zadawanie takich pytań nie da żadnych konkretów i żadnych efektów. Wzbudzi po prostu emocje, skomentował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej, jaki prezydent skierował do Senatu. Karol Nawrocki nie ukrywa, że jest jej przeciwnikiem, zarówno jeśli chodzi o cele unijnej polityki klimatycznej, jak i sposób ich realizowania.
1: Dotyczy to szczególnie europejskiej polityki klimatycznej, której negatywne skutki odczuwamy już teraz. Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu. Pytanie, które należy postawić, jest proste i uczciwe. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
0: Senat, do którego dotarł wniosek prezydenta, zajmie się nim na posiedzeniu za 2 tygodnie. Mówi marszałkini Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej i dodaje, że samo pytanie jest tendencyjne.
2: Każdy nie chce, żeby ceny naszego życia rosły i nikt nie chce takiej polityki. Więc to pytanie jest tezą i tak naprawdę w jakiś sposób nie traktuje obywateli poważnie.
0: Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy dodała, że jej zdaniem wniosek prezydenta należy odrzucić. Sejm w przyszłym tygodniu zajmie się projektem ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt trafił do Sejmu jesienią ubiegłego roku. Przygotowały go konserwatywny Instytut Ordo Iuris oraz Stowarzyszenie Katechetów Świeckich. Podpisało się po nim 500 000 obywateli. Projekt zakłada, że religia byłaby obowiązkowa i nauczana w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Zamiast religii można by było wybrać etykę. A więcej na ten temat Maciej Kluczka.
3: Projekt jest więc próbą odwrócenia zmian wprowadzonych przez obecny rząd i ministrę edukacji Barbarę Nowacką, która ograniczyła liczbę lekcji religii do 1 tygodniowo. Chcemy to zmienić, mówi Tomasz Sypniewski, katecheta.
4: Będziemy próbowali tutaj rozmawiać też z posłami PSL-u. Mamy nadzieję, że to konserwatywne serce, które bije w PSL-u, również się odezwie w tym momencie i nas wspomoga.